0: A ja teraz to poczułkam, na mała i to! A te końcuje to! A to, to kruaka, kiruaki, jakwe! A te rogi! A ci rogi nuj! A pociki, a to ma pare! A gaj pupuri, te mały, a te koń papa! I ujko to i oj to, to! Te to fare uła, łaka! E tora! Ja rakę to kłatę, haj, haj, nej! Kiewaka to kija, kija, ja te mamaj! Ałe to kirie! Tani to kirie na kina, ma te hua, te wa! O te na waka! O te na hapu! O te na iwi! E nej te to, ja ma inga, ma te keirunga, ja ma to! Kia wa ta hici, ae te kupenga nui, ja tsuta, ne kai! Tani to kirie! O te mau tātā e whae ke nei! Hewa e teiti tā e haere hukai te tautahi mana waru rau, toru te kau mano! Mo ngā ariki tau ngā rā ngāti whakaue! Te haupapa rau a ko te ngahuru! Whakamata rau a e ngā iwi nā haumi nei! E ngāti hau a rau ko ngai te rangi! Hei te whanau te waha rā me tana tirai a make tū! Hei te riri a hikareia! Tā kiri mai ko te ata! Anei te waiata!
1: Tā kiri!